0: Lašoto Marodje stumešunen o Radio Romano, Katar o Švedicko radio. Kado dopaš časo simmetumenca i Agnes Lokatoš. Andra djesotno programo šajšunen paleromengo samudari pe. Sostar kodo najbud pinžardo. Taj sar šaj kodo pinžara velpe, telelpesko tampek čačutno levelo, sar kodo sas, taj sar kodo na klas. Tela dujto lumako maripe sas duj naciji savale mudar nas andalengo etniciteto, le romen taj leži dovon, von nakle sakodo perdal. De adies kerep diferencija po holokaust, maškar le duj mudari mata, vitena naskodo. O profesori Jan Seling anda Södertörn högskola gina väl o prejek židovosko vitnesmål, så kodo manus di klass peskejakenca ando Auschwitz.
1: Jag vill berätta, jag hörde hur zigenarna skrek mördare på tyska. Han säger också, nästa dag när lägret var tömt kom Mengele tillbaka tillsammans med en officer. Jag hörde vad han sa och kan därför citera det. Så syn på all romantik med zigenarlägret.
0: Citera lingua mudare peci di kelas pe prelende sar manusha, kaske shai du kalvariso. Le himleroski vorba asaima sasas, che bari brigai ke hasai lastar sa i romantika ando koncentrahun slagro, obihatiari pe si baro. Sostar mangel pe adieste kerel pe diferencia maskar le židovongo tai le romengo holocaust. United States Holocaust Memorial Council laspe angle kataro kongreso jekmia i jašela oktovardešto berš. Te vas delpe te sika velpe o holokaust, taj te kidelpe andelove pek Amerikako Holocaust Memorial Museumo. Savo vi puterde kodoleske štarvardeštaj trim berš palpale. O profesori Ian Hancock anda Texas Universiteto saskom vazdas le romengo holokaust, bo vi maladilas le prezidentosa Bill Clinton. Tem manglas le svile romengo samudaripe, sar vi penelpe poraimos, ta vel je krig anda muzeumo. A ješa era kelpe buťa po muzeumo so sika vele romengo holokaust, de kodo najbud.
2: In my mind, this simply represents a situation that has existed for more than 40 years, ever since the Holocaust Memorial Council was created. We have been very badly underrepresented, even excluded.
0: Le romingi representacija po muzeumu sijek cino kotor, de sivijek ekskludacija.
2: Well, right now, although we have had interaction, even conflict with the United States Holocaust Memorial Council and the United States Holocaust Museum,
0: Sole Rom na kemper dal tela holokaus, pa kodo le židova vorbin tajnale Rom. Anda kadoke vi anda lumaki averrik vazdelpe reakcija. O Orhan Gajuš anda Izmir Turkija penel, so kerelpe najpejek čačutni rig.
3: Sada penel na adikeren o zakono so dendas o kongreso, amerikako kongreso pala o muzeu. Kada la manešav diveso praveno muzeu. Me pravdes penav, nafti dureder amen te avas duito vasteske manusha.
0: Viando njamco profesori Histo Kučikov das peski reakcija.
4: Si je kvari savo monopolu katare židovenge oprav o holokostu, sa stilu mja pakel kaj o holokostu sas numa židovenca, naj sas avermanušenca.
0: Paromengo holokaust naštih vorbi pe bile romengo, kado sas taj vi adjesile romengo slogan, penel o profesori Ian Hancock.
2: I reminded the people there that our slogan is nothing about us without us. but there was no response to that.
0: A me katalo švedsko radio manglam težanas so starle romsi ekskludime ando holokaustosko ferelesning vorbi pe. Jek e-mail avilas mange katalo muzeumo katar Ileja Wolfson. Vo iskrindas pal pareke kado numa anda kodosi so starjek časosko vorbi pe avlataj namaj but. Datunčo gindo žalkote so starči das pele romen minimum de šupans minuci Vonte šaj vorbim pa pengu o holokaus. Sarle rom nakreper dalkodo. Kana pušlem lepe jek intervju, aba či skrinde mange pal pale. De bišaldema pe pengi internetoski rig, ke kote šaj dikav, ke vile romengo holokaus si vas do. De me kote čira krem but. Museumo ande America ando Washington vazdas pe anda holokaust, kai dui nazi mudarde pe ande pengo etniciteto, le rom tai le židova. Tai inke Stokholmoski deklaracija savis žal avri pe kodoke, ko holokaust šoha naštik bisterpe. De kodoke aldaske le romengo holokaust, inke mai bud pizdas pe tele. Tai kodoka melte bistrelpe. Kašunensi o profesori Ian Hancock anda Texas Universiteto.
2: It was voted in Stockholm that the word